Obarianczyk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen z sercia. Wybiliła moja watra, dociam usz. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obarianczyk z mojej muki budu piuk.

0: TOT. Program powtarzamy.
1: Nowiny Radia LM FM.
2: Jest poniedziałek, 7 września 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Słowacki Nacjonalny Muzej, Muzej Rosyjskiej Kultury w Prieszowie, prosit na stryczu z wyznacznym dziejaczem lemkiewskiej kultury Petrom Trochanowskim, kotroho Rusyna znajut pod pisatelskim pseudonimem Petro Murianka. Podeśpiwał, deklamował, ale głównie rozpowiedział o historii lemkiew. Stryczę odbude się w czwartek 18 września septembra o 16 godzinie w prostorach SNM Muzeum Rosyjskiej Kultury w Prieszowie. Muzej Modernnej Sztuki Andy Warhola jest zas odkryty pro odwiedzających. Prieszywski samosprawny kraj, który jest zrealizowatelem muzeju, do niego z własnych środków, żupnych eurofondiów, jaki podporę oddrżało, inwestował blisko 16 milionów euro. Pierwszych odwiedzających Warholiu muzej przywitał w piatniciu 4 września septembra. Wieczór przed tym odbył się protokolarny program pro zaproszonych gości. Między nimi byli prezydent Słowackiej Republiki Peter Pellegrini, przedseda Nacjonalnej Rady SR Richard Rashi, przedstawnik dyplomatycznego korpusu Derżawo Samosprawo, kulturnych i fachowych instytucji i dalszych gości z Słowacji i zagranicy. Uczest wziął i Donald Warhola, synowiec Andy Warhola, który stał ambasadorem świątecznego odkrycia. O tym, jak zmienił się po rekonstrukcji Muzej Modernnej Sztuki Andy Warhola, przeczytajcie w dopisie na naszym portalu. Polska Woda ogłosili konkurs ofert na analizę Klimkiewskiego rezerwuaru, czyli oceny zmiany przepływu i rівня wody. Має to zwiększyć protizaliwową bezpieku, czyli dostęp do wody dla okolicznych żytelników w przypadku suszy. Jak podała Katarzyna Tokarz z Державного Водного Господарства Polska Woda w Ryaszowie, wykonawca analizy będzie musiał przedstawić rozwiązania do bezpiecznego funkcjonowania wodnej elektrowni w nowych obstawinach. W ramach zamówienia opracowano będą hydrauliczno-hydrologiczna analiza w jedno z modelowaniem pracy rezerwuaru dla różnych wariantów nowego przepływu, analiza przyczyn występowania zawieszenia w wodzie, a też wodny bilans zlewiska dla mniejszych przepływów i niższego rівня wody. Dokumentacja має też przedstawiać zmiany głębiny rezerwuaru i płaszczyzny zalewu, a też brać do uwagi klimatyczne zmiany w perspektywie najbliższych 20 roków. Analizy wskażą, że kількість wody w zliwni przy minimalnym przepływie zagarantuje biologiczną nieprzerywność tryku ropa, przymierną migrację rop i ceny sprzyczonej do przesuszenia siedlisk. Kiedy opracowanie potwierdzi możliwość utrzymania w rezerwuarii wyższego rівня wody, to do regionalnej zariad wodnej gospodarki w Ryaszowie zacznie praca nad nowym wodnoprawnym operatom ta instrukcją gospodarowania wodą. I szczelem do najbliższej seredo możesz zgłosować swoje propozycje w 8 edycji konkursu Turystyczne Skarby Małopolszcza. Cilu konkursu jest wyróżnity ciekawo i wyjątkowo miejsca, podziei ta turystyczne atrakcje w regionie. Zgłosić możesz nie tylko konkretną miejscowość czy atrakcję, ale też szlak podziei czy miejsce odpoczynku. Warto za to podumać, co na Lemkowinie zasługuje na szersze wkazania. Konkurs ma odkryty charakter, każdy może przesłać swoją propozycję. Zgłoszenia przyjmowane są w środę do końca dnia pośrednictwem elektronicznego formularia.
1: To były nowiny Radia LM FM.
3: My z nami. W z nami. Razem daje LM FM.

Я не знаю, что это такое.

sobie ustaniesz oglądać. Ja wiem, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki, że to jest taki

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosi dnes Demko Trochanowski.
3: Witam was, kreśni drogi radiosłuchacze. Z tej strony Demko Trochanowski z Pidaszowskiego studia radia LEM FM. Witam kreśni tym bilsze, że dnes na żywo wysyłam pierwszy raz po wakacyjnej przerwie. Dnes samego dnia wersnia septembra 2026 roku. Zas mogę się poczuć tak fajnie, jakim się czuł do tego czasu przed wakacjami. Drogi radiosłuchacze, drogieńko, ja będę z wami w tym programie, w programie Trzy świty na żywo. Dnes do 9 godziny, a pak jeszcze się stritymy, znaczy poczujemy po 9 godzinie w programie Słowo Dzień, znaczy LEM FM już i ja douczam do tego naturalnego naszego grafiku powakacyjnego. I się bardzo cieszę. Za to lyszajcie się przy słuchaniu, buďte razem z nami. No i cóż, letymy dalsze.

tak i hurdzą zaczęliśmy to dzisiejszy program Tri Świta, a teraz zaczynamy już tak poriadni. Za to powtórzę semy i den wyrysnie septembra mamy 2023 roka, jak i ja w lecie 250 dniom w gregoriańskim oficjalnym drżawnym kalendarii i do końca roka ostaje 115 dni lem. A zdaje się, że jesteśmy dosyć dawno. To 2023 bodaj ja tak mam wytale. No co jeszcze, w julijańskim kalendarii jeszcze koniec sierpnia 25 den toho, że misiacia dnes za zachodnim stylem świadkują jeszcze tych paru godzin Regina Richard C. Teodoryk, a za zachodnim stylem dnes świadkują Warfolomi Tyt Mina i Moisej. Świadkują ci żywości, ci jeszcze dnes świadkuje Brazylia, Świato Niezależności. Mozambik świadkuje Den Peremoha. Australia świadkuje takie świato, które może było perewesty pribuju, jak nacjonalny den zwierząt, jak nachodziać się pod zagrozą zniknienia. I jeszcze Fidżi, to te ostrowy świadkują den konstytucji jawna zgody na 8 minut, już tak i 18, słuchajcie, trzy świty w radiu.

No i potem Dunaju. Na Dunaju jako set był najdny z często. Się budę. Się mi zdaje jabła, on bo się już dwa razy bodaj jabł, ale to tak za to, że Dunajom tak i każdą wielku riku lemkę zwali. No dobry, aż to się podziało, to samego dnia wersnia septembra po świti w historii smotrzył na ci serwisem 122 rik, już przed czym wchodziłem by się dual, że w Brazylii światą zależności, a to na pamięć toho, jak Brazylia to uderzy w ci serwisem 122 roci samego dnia septembra ohosyła niezależnit od portugalskiego korolijstwa. Wrnemy bliżej nas i do 1848 roku, samego dnia wersnia septembra w austryjskim cesarstwie było znesene piddaństwo w rezultacie podii, jak to doprochodzili, by się tu o wesni narodził. 1860 rok, teper idemy za wielką młaku to, że kiedy przyjechał walijski kniaź do Kanady, wizytował Kanadę pierwszy raz, jawił się klenowy listok jak oficjalna kanadyjska emblema. 1822 rok, stojący za oceanem w Zjednanych Stanach Ameryki, odbył się pierwszy, można powiedzieć, profesjonalny bokserski pojedynok z takimi prawidłami, że byli w to te gracze byli w bokserskich rukawiczkach i to ciły mecz miał 3-minutową rundę, bardzo podobna do dzisiejszych pryncypiów prawił bokserskich pojedynków. 1936 rok teper w zoo w Tasmanii w mer poslidni wakowołk, tasmański wakowołk, taki niż nie to wołk, nie to pes winżełem w Australii. 1940 rok trzeci Reich zaczął bombardować Wielką Brytanię, London przede wszystkim, to w czas II światowej wojny, no Luftwaffe zaczęła bitwę o Brytanię tym jak raz bombardowaniem. No i też tam potępili dalsze brytyjskie miasta. Idziemy do 1953 roku, kiedy to w Sowieckim Sojuszu Nikita Chruszczow stał się można powiedzieć hołową tej komunistycznej dzierżawy. To po śmierci Stalina, można powiedzieć, że hejby zaczęły się polegczenia w Sowieckim Sojuszu, no ale jak to znamy, co mogłoby te polegczenia w Sowieckim Sojuszu, no tak o im nic. Dobry, 1956 rok, teper idemy do Południowej Ameryki. Nie ciłkom 16 roku mał Pele, taki znany bardzo gracz, możliwisty jeden z najbardziej znanych w historii futbolu, nie mał jeszcze 16 roku, a mał swój debiut w komandzie Szantosz FC i strzelił to jedną z chyba paroch, sześciu systemach bramok, które tam pali. No i dobry, i wracamy jeszcze do uszne Sowieckiego Sojuza, ale do Rosji. 1922 rok w gazecie Kommersant pierwszy raz był zhosnowany termin Nowe Ruskie. Kto się interesuje tamtą obszeriu, to tak ludzie, którzy się skoro dorobili, nie znacie, odkąd się dorobili, jakosy bars skoro się ich grosze trzymali. I to chyba taki, można powiedzieć, taka definicja tego budę, co wskazuje na dalsze podziały, można powiedzieć, aż i do dnes na oligarchiczny system, jaki tam carstwuje. A w nas godzina 8, już takoj minut 30, znaczy już takoj pił 9 w Radiu LMFM, za to zaproszę was na muzyku.

0: TOT program powtarzamy.
1: Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

Tak, wiertamy, a teraz wiertamy do rosyjskich rocznic, jakie minęły od soboty. A w sobotę, 5 dnia wiersnia septembra, minęła 120. rocznica narodzenia Jurija Stanincia. To rosyjski pisatel, jaki w 1924 roku pisał pod pseudonimami Jurij Stańczuk, czy Jurij Lunaj. Wrodził się w Niżnym Szardzie, to dnes Niżnie Bołotne. Z posered wczorajszych rocznic, znaczy tych, które odnosią się do 6 dnia wiersnia septembra, tu mamy wiele. Zacznę od narodzin. 1940 rok narodziła się Olga Prokop, to narodna śpiewaczka, zbieraczka rosyjskich balad, śpiewanok, wydatna artystka. Wrodziła się w Selikrywa, a wmerdła w 2020 roku w Czynadziowi, to dzisiejszy Mukaczewski rejon na Podkarpacki Rusy. Okrem toho, w 2016 roku na 9. Biennale Kijowsko-Rosyjskiej Kultury w Krynicy była ogłoszona za laureatkę premii imieni Wasyla Turoka. Też to nagroda, jaką przyznaje Światowa Rada Rusyniów. I jeszcze może lemtiwko, że ze swoimi ansamblami występowała w takiej tysiaczu koncertach. Mała też i doma na Podkarpackiej Rusy Dzierżawne nagrody i odznaczenia. To z posered rocznic narodzenia, a rocznicy śmierci teper wczera, pewno wielu z was brało uczest w prazniku, który był wyznaczony jak rocznica śmierci w 1914 roku Maksyma Sandowicza, kanonizowanego prawosławną cerkwą jak Maksym Gorlicki, to lemko z Użdeni, jakoho narodzony w 1886 roku w Żdany, a rozstrzelany 6 dnia wiersnia 1914 roku w Gorliciach przed Gorlickim sądem. Już jego rodzina, bremenna żena, jak i niano, byli pak wywezeni do Talerhofu, a posred Lemkiu, już po pierwszej światowej wojnie, kult Maksyma Sandowicza był na tyłko wielki, że jego fotografii były wiszane popry ikonach, co dowało do tego, że w 1924 roku Polska Autokefalna Prawosławna Cerkwa ruszyła o kanonizacji Maksyma Sandowicza, jak już im powiem, z nazwaniem to już po kanicji Maksym Gorlicki. Za to i wczoraj w Gorliciach były wielkie świadkowania z tej, że przyczyny poniżej 6 dzień wiersnia septembra jest w cerkownym prawosławnym kalendarii jak raz przyznaczony na świadkowania pamięty Maksyma Gorlickiego. 6 dzień wiersnia to ciż inczy lemkę, na przykład to dziś data śmierci 1952 rok Michała Jurczakiewicza, to jeden z liderów przede wszystkim tych czasów, kiedy po pierwszej światowej wojnie tworzyła się Lemkiwska Ruska Narodna Republika Lemkiw, Floryńska Republika, Lemkiwska Republika, różni jej nazywamy. Nawrodził się Michał Jurczakiewicz w Rostajnym w 1860 drugim w mer w 1969, przepraszam, a w mer w 1952. To też data wczorajszy dzień, też data śmierci jeszcze jednego świeczennika, by się dojuł to Jani Polańską, to lemkiwski i aktywista
i świadczenny grekotolickiej cerkwi, też poeta, też historyk, memuarysta, może onym też wiele opowisty, prawa ruka, może opowisty, nie doszło władyka Maściucha, kiedy była zasnowana apostolska administracja Lemkowina w 1134 roku, a była zasnowana za to, żeby to udeśnia peremy katedra, jeparchia, jak najmniejsze mało wlijania na Lemkowini, żeby jej przede wszystkim nie latynizowaty i ukrainizowaty. Tak były to czasy, a posered tych, okrem moż powisty świdzkich diaczy, które do tego doweli, byli też cerkowne diacze, takie jak otec Jan Polański, zresztą był też kanclerom tojże apostolskiej administracji Lemkowina. No i jeszcze jedna rocznica związana z wczorajszą datą, wysiduje to wydatnym pisatelu, wydatnym literaci, okrem tego był to Gorycki Bursak, to Iwan Żelem, narodzony w 1925 roku w Opennym, a w mer 6 dnia wersnia septembra desem tu chyba stratył datu 1078 roku dokładnie. Tak, okrem tego, że był gorlickim bursakom, to jeszcze do tego, jeszcze przed wojną był uczennikiem gorlickiej gimnazji. No, przyszła potem druga światowa wojna, a pak nieszczęsny czas 1945 rok, Wapenne, jak i druga Lemkiewska Sewa były wyselane na sowiecką Ukrainę. Tiż Iwan Żelem z Ridnema trafił do tam już na Ukrainę, do Ługańskiej oblasti, daleko na schód. Tam tiż tu żył, pisał, ale nadziejał się też, że dokoli wernych od statusia nikoli nie powęło. I dneśni ricznici jeszcze bodaj zo dwie prywedu. 1866 rok wrodził się Antonin Rozsypal. To, co prawda, czeski uriadnik, ale był krótko w roku 1933 roku, kiedy nie było funkcji, obsadzonej funkcji gubernatora Podkarpackiej Rusy, to tu funkcję sprawował jak raz Antonin Rozsypal. 1885 rok to już poslednia rocznica, jaką chcę tu przywesti, to Julii Feldeszi, to za czechosłowackiej i madziarskiej doby polityk rusyńskiej narodności na podkarpackiej Rusy. No i cóż, może tam tylko powiem, że wrodził się w Sobranciach w 1885 roku, w mer 1947 w Sambori. No, 15 minut mamy do 9 godziny, za to zaproszę was na muzyku, a pak sobie perejdemy jeszcze do chwili

jeszcze radny z Zaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

0: Tak, i po dobrych braciach przyszła chwila na chwilę. Znaczy, że będziemy się dwa to pochodzi o prognozie pochody na najbliższy czas. No to z Golicjach teper, 17 gradusił, ciłkom neźli jak na Weresen, choć powiem tak, no zaran budy aż 29 gradusił, znaczy, że jeszcze to takie ciłka lita budę, jeszcze się jawyt pozerane aż do 30 w Golicjach, no ale dołho to dobry czas nie budę, bo czetwerga już przed południą budę może polaty z maksymalną temperaturą 17, z piatnieciulem 19 i sobotu, niedzielu inaczej nie będzie. Tiż niebo zachmaramy i słońce zachmaramy, a niebo schmaramy i z deszczą za to. Przecież chosnujcie to te dwa najbliższe dni, bo one będą faktycznie ciepłe. Podobnie zresztą w Polkowiciach, teper 18 gradusił, zaran do 29, ale sereda już budelem do 23 i pak zacznę się taki weresen, może powiesty. 18, 19 to maksymalne temperatury w Polkowiciach. Od czwartka i do końca tygodnia, a w nocy to ta temperatura już będzie padała poniżej 10 gradusów, za to gutomu też trzeba dajak prywokaty. Idę do Priaszowa teper, też tam 17 aktualno i smotriu zaran 29, pozarany 31 gradusów, duże sącia i podobnie jak na Lemkowini od czwartka się to no dość mogło zmieny to tylko, że jeszcze przed południem może dasz to polaty w 15 ciłkom zachmary na 21 gradusi maksymalno. Subota tak 50-50, pił na pił, babo pił na pół, 20 gradusi maksymalno tak samo w niedzielu, znaczy kinciłka weekendu. Już taka bardzo osinna jak litnia. No to dobry, to jeszcze posmotrymy w Mukaczowi na Podkarpackiej Rusy, też 17 gradusił. No, się mi zdaje, wsiady 17, albo dasz to się zaciało. Tak sobie tak, zaran 29, w sredu 31 aż. No i od czwartka do niedzieli daku steplisze, bo temperatura będzie do 24 gradusił w niedzielu. Już bilsze deszczu i maksymalno do 22 gradusił. Posmotrzył na Lożku, tam 18 gradusów w tym momencie, a to za to, że to bardzo na południe. Może tu jest to drzewo, to tajemnicia, która może powisty małaby się mogłaby ćwiczyć o tym, że jest o to gradus bilsze, no ale smotrią najbliższe dny, to podobne jak i w Ciłej Karpackiej Rusy, zaran do 30, w seredu do 32, a potem już 21-22 od czwartka do niedzieli i czasem ciż polije, może ciż zahrmity jeszcze, no ale dobry, posmotrmy tam hed na południe w ruskim Keresturi, teper jeszcze 22 gradusy, teper dost tepła nicz, zaran do 34, uwaga, w sredu do 36 jeszcze gradusił może, bo ta temperatura, no ale od czwartka aż coraz mniejsze, w czwartek 15 do 28 i sobota, niedziela z deszczą do 24 gradusił, za to tak jak raz wygląda to ta prognoza pogody na najbliższe dni w różnych czasach, gdyż jutro syna. No, to znaczy, że pomaleńkę lito się bude nam już kończyło, nic z tym nie zrobimy. Zdaje się mi, że bude lem coraz chłodniejsze i bardziej wilgitno i bilsze deszczu. No dobry, w nas 5 minut zostało do 9 godziny, za to, drodzy radio słuchacze, ja budu się pomaleńko z wami praszczał się budulem na chwilku za to, że już po 9 godzinie budeme się czuty w programie Słowo Wiecia, znaczy wertamy do naszego, może powisty, klasycznego, ponedzielkowego reżimu dnia, że i dakus o jazyku sobie pobysiduje, za to już teper proszę po 9, a za program Tre Świty na teper dziękuję. Demko Trochanowski, nadiuj się, że jeszcze dnes budemy się czuty. Trzymajcie się.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Tre Świty wieczorą.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu. LMFM.
0: Trzy świty.
2: Od poniedziałka do piątnicy
1: w roboczy dzień.

0: Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zeleń jest, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wstrzegła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwierzęcia żażda zdremózgała, czy człowiecza zawyść połamała. Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Tudy jeszcze w dobie kremenia kresanego wsim po drodze było. Dawał je z im ogen życia horyjucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Guszelkę oszaleniłym bortaczkom w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanym chnali twój hołot i rozkisz, i zlist, i żal, i nadziju. Że pod wiknom twoim nespanym jalec liz wyrosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków, tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalmy Lamgiuszka śpiewał. Nad stepą wran kriacze, z ogoneną lemkiuską dolą, perekoty polą witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze jariat się projato. I ticho, tychićko, bez do solmi teczut. Potyczk.
1: Słuchate LEM FM. LEM FM, pierwsze nasze radio.

0: Dialem FM.
1: Jest wtorek, 8 września septembra 2023 roku. A na nowiny rady Dialem FM prosit Olena Stefanowska. Jaru toho roka na obszary Szleskiego województwa w siedzi sklepiu Kaufland jawili się polsko-szleskie oznaczenia. Pierwszy sklep z takoma napisami był otworzony w Katowicach, a hned napisy po szlesko można widzieć już między innymi w Katowicach, Chorzowie, Kliwiciach, Zabrzo, Potomi, Cerobniku, razem w 22 sklepach. Oznaczenia odnoszą się tak do nazw pojedynczych kategorii produktów, jak i do innych elementów sklepowego prostoru. Teper Stowarzyszenia Osób Szlejskiej Nacjonalności i Ślązoki chce, żeby podobne rozwiązania jawiło się też w sklepach na Opolszczonie. Jak się wskazuje, prysutność szlejskiego mają wielkie znaczenie nie tylko w czasie świąt i kulturnych podzi, ale tak samo w miejscach, do których żyteli chodzą po obyczajne zakupy. Sama procedura wydania dwujęzycznych oznaczeń nie jest, jak się wskazuje, skomplikowana. W przypadku szlejskiego była to sprawa porozumienia zarządu sklepu z organizacją reprezentującą szlejską wspólnotę. Nadziejemy się, że podobna współpraca w buduczności otworzy drogę też dla prysutności lemkiuskiego języka w torgowym prostorze. Tesiatoho 11 września septembra w Hajnimci odbude się 4. festiwal Gwar Pogranicza po swojemu. Tegoryczna edycja będzie poświęcona językowi różnorodności Polszczo i żywej besidi Pogranicza. 10 września septembra o 18 godzinie w miejscowej publicznej bibliotece w Hajnimci odbude się promocja książki Językowa różnorodność w Polszczo. Wspólnota, co hosnują kolateralne języki i ich etnolingwistyczna żywotność. Pod redakcją Nicole Dołowo i Macieja Mędraka. Podczas tryczo odbude się też dyskusja poświęcona beżeńczoma językowi sytuacji na Podlaszu. W tym roku festiwal bude miał też międzynarodny wymiar. Do Hajnimki przyjdą wykładowcy i doświadczenia z Uniwersytetu w Cambridge, zainteresowano miejscowymi gwarami, wydanymi na Podlaszu doświadczeniami i działaniami dla zachowania żywej besidy pogranicza. 11 września septembra w parku odbudą się dwie podzieje. Na 18 godzinę zaplanowano wieczórkę po swojemu, stryczu z historiami, wspominami i opowieściami mieszkańców, przekazywanymi w miejscowej besidzie. O 19 godzinie festiwal zakończy koncert z ansamblu Czeremszona. 13 września septembra o 18 godzinie w Świetlicy w Nowicy odbude się finalny koncert projektu Krywulka i Śpił – spletienia lemkiewskiej tradycji. Wystuplet uczestnika projektu odbude się też pokaz prac zrobionych podczas warsztatów. Projekt obejmował zajęcia poświęcone tradycyjnemu lemkiewskiemu śpiłowi ta zaplitaniu paciórkiu. Finał bude poślednią wspólną stryczą uczestników projektu. Podzieje odbude się w Świetlicy w budynku Nowicia 31. W dniach 19-20 września septembra prochodziła bude 34. Lemkiewska Twórcza Osin. Tegoryczna edycja poświęcona bude pamięci Fedora Kuziaka w sotną rocznicę jego narodzenia. Pierwszy dzień podzieje odbude się w Portnom, rednym seli malaria, bajkaria i sospilnego dijacza. W drugi dzień strytymy się w Korliciach w ruskiej bursi. Detalny program bude oprzyludniony neodołga. Organizatorem podziei jest Towarzyszenie Lemkiu. 19 września septembra w miejscowości Wysokie w Niżnośleskim województwie odbude się 4. Lemkiuskie śpiewania. Organizator prosi wszystkich, którzy chcą posłuchać lemkiuskiej muzyki, ale też tych, którzy chcą wspólnie pośpiewać. Podczas tryczo odbudą się występy narodnych ansambliów i śpiewaków.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Paczisna hodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

A to była Amira Melunianin, wydajcie trochę radio słuchaczy, przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak. Zaczynamy Patrz i Snu o Chodynu na antenie Lemkiewskiego Radia, Radia LMFM, Radia Ruskiej Bursy z Gorlec. Tak, tak uciszy formułku, możemy wyleczyć wysłały ty. No to ż, witam was serdecznie, jak najserdeczniejsze, tak jak i zdrawyły dawno w listach krajany swoich bliskich za wielką wodę. Piszucie im listy, piszucie im jak jest. Przypominam, że to te listy, które wydrukowane pak były w gazetie Karpacka Ruś, czytamy ich szto seredu premierowej odcinek o chodyni perszy popołudny i w sesja tam straulat serdecznie najserdeczniejsze, jak najserdeczniejsze. I ja tak samo was każdego dnia.

I też serdecznie witate. Dziękuję za to te serdeczne pozdrowienia, powitania. I ja ze swojej strony, moi drodzy, idziemy, smotrymy na site meteorologii, znaczy Instytutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki. I to wysiduje, że dnes, no, w niektórych miejscach będzie ciepło. Ciepło. Na południowym wschodzie bezchmarne niebo albo bardzo małe zachmarzenia. Nad resztą regionu małe i umiarkowane. Na północy większe. Pod wieczór nad morzem może pojawić się mały deszcz. No i uwaga, jakie temperatury. Temperatury dnes, tak bym powiedziała, lepciowe, serpniowe. Od 22 w obszary Gdańskiej Zatoki, 23 na Mazurach, Suwalszczyźni, w Pidhirskich obszarach Karpat, ale to tak dość wyższe, bo niższe i w centrum, i na południowym wschodzie 27, a na południowym zachodzie aż 30 gradusów. I tam dla tamtej czasty Wrocław, Lignycia, Opole, dla tych powitiu obowiązuje ostrzeżenie pierwszej stopni przed horiaczką. Jak raz za to, że ta temperatura może nawet do 30 gradusów dobyty. Tak to, no, woda w ruku i jeszcze to te poślednie momenty tepłoty przed nami. Tepło będzie utrzymywało się jeszcze i w środę, aż i 31-32 w nas nawet na południe, w centrum 28, nad morzem deszcz i 19 gradusów i bury na Nyżnym Szlesku i w okolicach Poznania. I w pasi na przez Warmię, Mazury. Także to tak interesująco dnes i zaran. Natomiast poza rany temperatura za schpadę w niektórych miejscach o nawet 12 gradusów, bo maksymalna temperatura w czetwer to od 15 nad morzem, przez 19-18 w centrum i 20 na południe. Także to różnica będzie znacząca, jak raz wyjeżdżam na Seredu i na Czetwer, tak. Także to w Seredu będzie 30 stopni tam do budu, a w Czetwer 19. Dwie czaste roka w dwa dny zarachują. I w związku z tym też zaran pacisnej hodyny w jej regularnym wydaniu nie będzie, a będzie za to retransmisja debaty stan kultury i języka Lemkiu. To debata, jaka była, jaka proszła w czerwcu tego roku w Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Była ja a i paru innych osób. To na koniec programu. Jeszcze wam dokładnie opowiem to. Lem tak na ranti było przy pochodzi, bo wertamy do usłowi biometeo, biometeorologiczna prognoza od Instytutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki na dnes jest taka, że właściwie w całej Polsce będzie niechosenno, będziemy się niechosenni czuty. Znaczy, może inaczej, usłowia będą niechosenne. Mogą to chodzić bez siedłaty. To ja już sobie dam spokój i dam śpiłanku.

Tak, już pyszete, już żartujete. Tak, żartujete z moich chyb, z moich lapsusów. Bardzo dobrze, że mam poprawiam nastrój. Jak nie przynoszę jakichś sensownych informacji, to przynajmniej poprawiam nastrój, moi drodzy. A ja tymczasem hladam fajnych posłowic jeszcze. No to najbudę jeszcze czerwona śpiłanka i pak do was wartam. Może budu mądry, a może ty poczuć mądry.

Tiszusia, że posłuchajcie wam się polubili dneszni, no to następny w poniedziałek trzeba być cierpliwym. A my teraz idziemy sobie, smotrymy, gdybyśmy się mogli nasz to wybrać, to na premier dnes bez chronologii będę totalnie, możecie wybrać się do Jasielskiego Domu Kultury, tam w niedzielu 13 września odkryta scena nowej muzyki Kwartludium. To będzie koncert muzyki. Fundacja nowej muzyki Kwartludium realizuje nowy projekt Odkryta scena nowej muzyki Kwartludium, zachodniopolski cykl moderowanych koncertów współczesnej muzyki. Projekt jest realizowany po to, żeby da jak zmniejszaty albo czysto perełamułaty bariery między nową muzyką a szeroką publiką. I celem tego projektu jest przybliżyty nam jak słuchaczom współczesne zwuki, wkazaty im różnorodność ich zwuków czy kontekstów, też żeby stworzyć taki prostor do stryczy z muzykami, artystami, ideami, jakie stoją zaprezentowanymi, jak raz tworamy. Odkryta scena opierać się na formuli moderowanego koncertu, w której muzyki ensemblu Kwartludium nelem wykonują twory, ale też wwodzą słuchaczy w kontekst prezentowanych tworów, opowiadając o inspiracjach kompozytorów, technikach, jak hosnują, no i też ideach, które stoją za pojednymi kompozycjami. Kiedy idę o niedzielny koncert w Jaśli, to wyzłuczać twory, może czy będą wykonywane twory w programie Zoltan Almashi, Echo w Darinia w Suchy Smerek, w Rycarci Wyszni, nawet sam na hołowok już jest bardzo moderny. Pak Nicolette Burzyńska, Attention Please, Peter Mahajdik, Krypta, Michał Dobrzyński, Follow the White Rabbit i Paweł Nesit, Good Music Has a Beat. To w niedzielu, probaczcie, im się zatiała w Jaśli. Muzyki koncertuale w wieloch miściach i Polszczy, i świta, jak solisty występowali choćby z Polską Radiową Orkiestrą, Narodową Symfoniczną Orkiestrą Polskiego Radia, w Narodowym Forum Muzyki Leopolditum we Wrocławiu, Berg Orchestra w Pradze i tu bym mogła jeszcze dołucho wymieniać, ale idę dalej, przenosimy się do Etnocentra Korośniańskiej Zemli, tam trwa wystawa Świadectwo Zemli i Dereła, Anheły z Bieszczad, schowane w Derewi i pamiaty Kamajnia. To wystawa, jaka prezentuje roboty Justyny Nowak-Bojarskiej i Tomasza Wałczyka. To historia o dialogu człowieka z surową, nieporuszoną, nienaruszoną naturą Bieszczad. Ekspozycja łączy dwa organiczne materiały, dereło, które nosi w sobie historię bukowych lisiów i kamień, jaki jest mołczaczym świtką mieniającego się czasu. Centralnym motywem robić prezentowanych na tej ekspozycji są anheły, jak delikatne istoty z niebes, ale jak strażniki bieszczadzkiego prostoru, zakorzenieni w lokalnej tradycji, cierpliwi wychodziacze z pniakiów, z kamiennych brył. Twórcy gladają materii, gladają w materii schowanych form, pozwalają, żeby naturalne elementy, fragmenty dereła, czy kamienia, tak jak se trystnienia, czy faktura, no, ostatecznie nadała, ale też formu arysbi. To wystawa o pamięci miścia, poszani do natury, duchowosty, którą można znajdzie w prostocie naturalnych materiałów. Kiedy idę o pierwszą z artystów,
to Justyna Nowak-Bojarska, mieszka w Peremyśli, tam ma swoją pracownię. Nie jest profesjonalną artystką, ale tworzy z potrzeby serca. Hledat krasy tam, gdzie czas leżą najtrwalsze ślidy. To samoridna sztuka, która uczy poszanu dla tradycyjnej karpackiej narodnej arizby z nowoczesną, moderną, ekologiczną i symboliczną wrażliwością zakorzeniona w kulturze Podkarpacia. Jej głównym twórczym sredką jest drewo, bukowe drewo, i w którym rysbyt anheły. Tomasz Wałczyk, tak samo artysta z Peremyśla, znaczy aktualnie wrodził się w Peremyśli, pak mieszkał na Śleskie, pak się zaspereniósł na obszar południowo-wschodniej Polszczy i tam zachoplony naturą peremskiego pohirja i naturą Bieszczad podniał twórczą robotę. W swojej artystycznej robocie pozwala hosnuje dialog naturalnych form drewa z sakralnymi i narodnymi motywami. To wystawa w Etnocentrum Orsztańskiej Zemli, jaka jest możliwa do obzerania do 27 września. A my teraz przenosimy się dalej, skaczemy z Korosna do Sancza. Tam w małej galerii możesz widzieć wystawę coraz mniejsze czasu Jarosława Kawiorskiego. Jarosław Kawiorski to artysta, jaki wrodził się w 55 roku w Nowym Sanczy, a w 80 roku skończył Akademię Krasnych Sztuk w Krakowie na Wydziale Malarstwa i przez długie roki był pedagogą, jak raz na swojej uczelny, którą skończył. Jest autorem 26 indywidualnych wystaw w Polsce, ale też wskazywał indywidualnie swoje roboty we Francji, w Italii, a był też uczestnikiem jak 150 grupowych wystaw w Polsce, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, w Italii, w Zjednoczonych Stanach Ameryki czy w Słowenii. Jest laureatem czyslennych nagród, choćby nagrody Fundacji Polskiej Współczesnej Sztuki, drugie Biennale Młodych we Wrocławiu, nagrody rektora Akademii Krasnych Sztuk w Krakowie, czy nagrody Witolda Wojtkiewicza, to ostatnia nagroda z 2022 roku. Także to nagrodzony, talentowity, doczyniany artysta. Jego roboty znajdują się w kolekcjach Nacjonalnego Muzeum w Krakowie, Muzeum Współczesnej Sztuki w Radomiu, w kolekcji Śleskiego Muzeum w Katowicach. I tu jest jeszcze ciła doła lista tych instytucji. Zanima się malarstwem, rysunkom, fotografią, mieszkat i robot w Krakowie. I to ta wystawa, przypomnę, w małej galerii w Nowym Sanczy jeszcze do obzerania. I teraz idziemy dalej. Dalej przenosimy się do Regionalnego Centra Kultur Pogranicza. Wracamy do Korosna. Tam 11 i 12, znaczy się w piątniczu i w sobotu września, Ton, festiwal muzyki. Muzyka dnes nie ma granic, gatunki, żanry się pronikają, inspirują, furt zmieniają swój zvuk, jazz, beres, hip-hopu, rock otwiera się na elektroniku, alternatywna muzyka stricza się z klasyką, a artysty coraz częściej nie dają się prosto zdefiniować, tak jak zaszufladkować. W świecie, w którym etykiety przestają mieć znaczenia, najcenniejsze jest to, czego się nie da sklasyfikować. Ton, festiwal muzyki. Pierwszy raz w Korośni. Ciły wieczory,
tak może to śmiło pojsty, parepełnione muzyką od Wisem na Cetoj do Piznoj Noczy w piatnicy i w sobotu na scenie Regionalnego Centra Kultury Pogranicza zaprezentują Cię Majczańczyma Julia Błaszczyk, Sojka Pęczak Sojka, Marek Krzanowski, Mitch and Mitch z grupą Eterofoniko, Natalia Bęben Late Night Poems, Alex Szczepanik, Tymon Tymański i Jaset. I to jeszcze na koniec, kiedy do oko rosną. Tam jedyna cetoho resnia w piatnyciu o piati popołudny, prohulka z prowidnyką. Do temy korosno ślidamy judaizmu. Prohulku bude westy Waldemar Półchłopek, prowidnyk Muzeju Remesła w Korośni, a organizatorami punkt kulturno-turystyczno-informacyjny w Korośni i jak raz Regionalny Muzej Korosno. Kolesy było wielonarodowym, wieloetnicznym, wieloreligijnym miastem. Stezka Korosno ślidami judaizmu inspirowana jest historią żydowskiej wspólnoty, która współtworzyła dawne Korosno. Prohulka po materialnym i materialnie, inne materialnie spadkowe niż żydowskiej kultury w Korośni. Na trasie tej prohulki będziemy może widzieć takie ślidy, które może widzieć, dotknąć, ale będzie też beseda o takich, które zachowane lempresy archiwalne dżereła, czy w lokalnej tradycji peredowane z pokolenia na pokolenia. Prohulka jest darmowa, prosto trzeba pryty. Idziemy teraz do Krenyci. W Krenycy w czetwer 10 września o 17:15 stricza w publicznej biblioteci stricza historia. Stricza historia o historii doli Lenyi Muszyna Krenycia, żeliznyczni Lenyi Muszyna Krenycia w pierwszych rokach dialnosty. I to tu prelekcyjny wychowosy Leszek Zakrzewski, wedłuczy od Dilinia Polskiego Historycznego Towarzystwa Noem Sanczy. Tak, to dla lubitelów potiahiu, szreky, dworciu. Idealna propozycja. Historia Lenyi Muszyna Krenycia w pierwszych rokach dialnosty. Uf. Nie było to lekkie. I jeszcze się mi zdaje, że nie w tym chyba tyżne, a w przyszłym będzie muzyczny festiwal w Żdyny. Ale to jeszcze zaraz spróbuję, bo tak na koniec mi się przypomnęło. Także to śpiłanka i lempowiem jedną rzecz, czy to teper, czy też ten.

0: Moi drodzy, naszłajem to tu informację i to skoro schosnąłam sobie staronu w Beskidzie Niskim.pl, to jest starona gminy Uścia Ruskie, taka turystyczna, tak bo może to było określety, ryżne cykały fajne, czy tam sianocholia, to także to zazdrajte. Jest też i plan podi, także to można sobie i tam zazryty. No i Music Festival z Dynia odbude się 18 i 20 od w dniach od 18 do 20 wersnia, także to jeszcze wstychnu wam o tym opowiedzieć w przyszłym tyżne, a teper krótkie ohołoszenia, jak słuchają nas takie słuchacze z Gorlic, z ulicy Blich, no to nie ma te wody, to się nie czudujte, że tej wody nie je, bo jest awaria, ale wszystko pod kontrolą do 13 to woda werne.
1: Kiedy góry wołają, odpadziedzim trzeba. Szterb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raćka wysoku, łorę gniazdu wie. Kany między turniami, kłozi.

teper taka cykawynka gminnej, jeszcze nie posiadują jakoś gminy, ale gminnej turnier w pyłku, w nohu, wygrała Kolumbia, choć faworytą była Wenezuela, bo osłużenie odprawlane są tyżej po hiszpańsku, a na ulicach możesz poczuć wiece jak 20 języków. Czasem mieszkańcy komunikują się, chosnujący tłumacza w telefonie. To Mikrstat, który jest ewenementem w skale polskiej dyrżawy. Eksperymentalne dane głos, ale podane tak jak dane potwierdzone, wskazują, że w mieście Mikrstat w Wielkopolszczy może mieszkać wece czurzyńców jak etnicznych Polaków spośród 3461 mieszkańców. 1850, znaczy 53% to czurzyńci. Selski obszar Mikrstat zamieszkuje 4631 osób, w tym 565 czurzyńców, to około 12%. A w sumie gmina Mikrstat ma zgodnie z danymi GUS 8092 mieszkańców i w tym 2415 czurzyńców. Burmistrz Henryk Zieliński podkreślał, że w gminie żyje się spokojnie, bardzo dobry napływ nowych mieszkańców nie spryczynił zwiększenia się przestępczosty tych konfliktów. Boicie jednak, że sytuacja może się zmienić, kiedy tema zostanie politycznie schosnowana. Ale my nie w takim kontekście o tym wysiadujemy, żeby się pociszyty, że taka welokulturowa, welojazyczna, weloreligijna gmina sobie fajnie funguje na północy Polszczy, w Wielkopolszczy, Mikrstat. Można by było zrobić takie jakieś braterskie stricze innych takich welokulturowych gmin, bo i tu nasze tu gminy na południe to gminy, w których się dobrze żyje.

Chwalelec Mysia, ale jeszcze mało. Za to ponaulamy autopromocją. Moi drodzy, nasze radio dostało prodążenia koncesji ryszynią Dyrżawnej Rady Radiofonii i Telewizji. Także następnych 10 roków od 2020 samego do 2030 samego roku będziemy realizować dla Was radio. Mamy taką nadzieję. Formalnie mamy to zagarantowane koncesją, mamy peredołżenu, to dla nas bardzo wielki uśpich, że Krajowa Rada uznała, że no, wszystko dobre do tej pory, my przez 10 roków robili i mamy dalsze pozwolenia na wysyłania naszego radia. To nie tak, że teraz na 10 roku Krajowa Rada prowiruje, czy się dobry wady zgidni z zapisami do chwarń radiocyni. Takich kontroli to przeciągiem roku jest paru, to tak wam powiem na ranty, ale tu to już była no, taka wielka sprawa, kiedy idę o prodążenia tej koncesji. Także to moi drodzy, kiedy byście chcieli być nie tylko słuchaczami Radialem FM, ale chcieli byście współtworzyć naszą radiową rodzinę, to serdecznie zapraszamy. Zapraszamy i do radia, można robić muzyczne programy, można wydumać sobie jakieś swoją autorską peredaczu, jak w tych temach rozmaitych. Na wszystko jesteśmy odkryty. Może to być czysto inne programy, nie muzyczne, nie autorskie. Możecie prosto chodzić do innych i besiedlać, brać interwiu. To są też bardzo, ale to bardzo ciekawe programy, ważna część radiowej roboty. Możecie pisać na nasz portal. Bardzo serdecznie zachęcamy do tego. Wszystko się nauczymy. To nie jest tak, że każdy wszystko znaje, jak nam przychodzi dni od samego początku i my się wczyli małymi krokami. Także to będę też mareny na głęboku łodu. Wo wszystkim was będziemy podpierać. Zgłoście się do nas albo bezpośrednio piszcie na adres radia@lem.fm albo bezpośrednio do mnie. Możecie napisać, możecie peryty, możecie czaty się no, testowo dasz to zrobić, kiedy wam nie będę to odpowiadało, to nad nikim bycia nie będę. Maję to wam przynosić przyjemni radist i też nam, jak pak słuchaczom waszej roboty. Bardzo serdecznie zapraszamy. Każdą robotę wynagrodzimy. Także to też jest ważna kwestia. Zapraszamy do współpracy. No i daj Boże, żebyśmy się mogli utrzymywać tak jak tą naszą radiową robotą. No nie powiem, że nie żdemy na finansową pomoc, na dotację, bo do tej pory fungujemy w oparciu o dotację ministra wnętrznych spraw i administracji. Także to i na przyszły rok będziemy składać taki wniosek o grant. Nadziejemy się, że będzie ocenieni i pozytywni. Kiedy mamy koncesję, to może to nie będzie takie niepewne. W każdym razie damy sobie radę, przyjdźcie do nas i współtwórcie naszą radiową rodzinę.

i te pozaramy już do kina. Smotrymy, jaki tam ma repertuar zrychtowany na najbliższy weekend i na 11 września zaplanowana jest Świtoła i Polska. Premiera w jednym czasie dokumentu, polskiego dokumentu Den Dityny ojca Jana Kaczkowskiego. Ksiądz świeszczenny Jan Kaczkowski, charyzmatyczny, duchowny i resiczny człowiek, któremu trafiacie budyty naznaczonej chworotą, której nie da się wylikułaty. Onko celebryta, jaki borął się o to, że o hidnist dla inczych, o człowieczeństwo, dendityny, diagnoza chworoty, wspomyny z dzieciństwa, symboliczne narodyny dla wieczności, metaforyczny termin, który w filmie zosereczat uwagę na lubą do inczych ludzi, chorych, potraczenych, na lubą do rodyny, do widzicia, do Boga. To też film o potrzebie lublinia i bycia lublenym, skonstruowanych z nieznanych archiwaliów, prawdziwy portret niezwykłego człowieka od tego weekendu i w polskich nelem, a ogólnie w polskich kinach. I idziemy dalej. Dalej jest czerwona świtoła i polska premiera. Biograficzna drama, mistyczka. Przez rok Alicja Lęczewska wyła dynamiczne życie. Była wierną członkinią komunistycznej partii, cinną uczytelką, wymachająca, odpowiedzialna, oddana swojej robocie. Bardzo lubiła podróżować. Zdawało się, że budućnost już dawno była napisana, aż do dnia, w którym jedna stricza wszystko zmieniła. Alicja włożyła na ścieżkę głębokiego duchowego życia. Jej mistyczne zapiski, pełne szczerości, nadziei i mądrości, z czasem trafiają do tysiące ludzi, jak latają odpowiedzi na najważniejsze zdania o lubu, cierpliwości, wiru i sens życia. I tu w głównej roli Dorota Chodecka. Polski biograficzny film. Idziemy dalej. Dalej mamy czerwową polską produkcję. Film akcji, komedia. To 100 dni misja Zeus, produżenia jednego z głośniejszych młodzieżnych filmów pośrednich roków. Tym razem heroi wychodzą poza szkielne mury. Sprawa jest bardzo ważna, choć one nie do końca same czują gotowe na tę sprawę. Kapzel i jego ekipa stawiają pierwszy krok w dorosłym życiu. Jedny pisze dalej, czy próbują pokładać życia po swomu, a Kapsel nie potrafi się odnajdy. Mieszka z rodzicami, w robocie pożegnał się z ambicjami, już coraz częściej zadaje coś wydania. Co najlepszy czas już za nim. Kolej jednak na horyzoncie pojawia się misja, od której może zależeć budućność wielu ludzi, nie mają czasu na wątpliwości. Idziemy dalej. Dalej biograficzna drama Mother, Mama. To jest produkcja, w którą zaangażowanych było wielu instytucji. To blisko, duńsko, makedońsko, północno, szwedzko, bośniacka drama. Mamy Kalkutu, Indii, sierpień 1948 roku. Teresa, która znajduje się w monasterii Loretanok, z nieterpliwością żde listu, zawdzięki któremu będzie mogła leszyty monastery i osnowaty nowej. W odpowiedzi na zaklik, jaki otrzymała od Boga. Kole wszystko wydać się już gotowe, staje przed dylemą, która wystawia na probu jej ambicji i wiru w osnownym momencie życia. I jeszcze jeden film, to już animacja dla dzieci, familijna produkcja, podręcznik dla superherojów. Mamy 10-letnią Lizu, jaka mieszka w niewielkim miasteczku, jest prześladowana przez
rovno lítkiu i nema priateľiu. Jednoho dňa nachodí knižku pidručnik dla superherojú. Každú svobodnú chvíľu, každý svobodný moment no vlastne provodí na tým, žeby sa navčiť, jak byť superherojňom. Prenemať pseudonym Červená maska na dlouha, príde i zmierzyć się ze złom, ze swoimi strachami, skoro nawet, że byty heroinią, to znaczy byty wrażliwym, byty odważnym, spiłoczuwaty. To norwesko-szwedzka propozycja.

No i tak jsme dotarli do kinča dnešního vysílání. Moji drahé, v związku s mojimi obowiązkami, inčema ještě, jak mám, zaraz můžu být v Warszawie i za to regularného vysílání pačisnej hodiny nebude, ale zapraszam na retransmisję debaty, jaka prošla w Državnym etnograficznym muzeum w Warszawie pod koniec czerwca toho roku, jak jedna z tych kincevych podi popry wystawi, która przez staje się pióroka, była do obzerania sztuka formy, prysutnosti, sztuka lemki karpackich Rosyniu. Debata do temy stan kultury i języka lemki wypowiadali się profesor Lidia Stefanowska z Warszawskiego Uniwersytetu, Juraj Staryński, historyk, choreograf i osnowatel ansamblu Keczera, dr Michał Szymko, badacz lemkiusko i rosyńskiej sztuki, Oksana Hraban-Lichtańska, pisatelka i animatorka kultury, i ja z Bursy. Początek retransmisji 9.15, jak i podczisnej godziny regularnie, jak zaczynamy, powtórzenia o 2.30 w nocy. Zapraszam wam, żełam spokojnego dnia, pak weekendu i czujemy się w ponedilok. Przypomnę ci, że zaraz jeszcze o 13.00 premierowe wydania karpackiej Rusy. Moi drodzy, wszystkiego dobrego wam. Że wam by się dała Natalia Małecka-Nowak.

Raz się przytrafiło, nieszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powieści słowo imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cechanowski.

Včera, dnes, zaran, LEM FM na živo. Słuchaj, передавай drugim. LEM FM.

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, krok piękny lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru salchwili dziewicy. I weselszy teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne drogi niepojęte. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeżymi ślady, czy samej pamiętam.

Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie na słuchowisku i przed nami oczywiście następny odcinek Ruskoj Doli Władimira Chylaka. Zapraszam bardzo serdecznie. Na riuninach Europskiego Sadu to i tak szedro obdilenoj darami przyrody Lombardii, hejbelem ona była oblublenym czadom bożym, prochodziło dnes neobyczne wydowisko. Dekolisy ratowała gazdu dorodna riasa zerna, tam dnes neobjate okom mnożestwo ludy. Taż to to za ludy? To ne czada lubowy, a pisłanci nenawysty. Ne anheły myru z oleukową hołuską w rukach, a ludę zo smertonosnym oróżą. Predwistnyky wojny, predwistnyky ruiny. Kto nie pamiętać 1859 roku, kiedy to halicko-ruskie pułki mużnio boronyły czesty austryjskiej imperii przed hordym Frankom i jomu posłusznym wasalom Sabawdyjom? A boroli się nasze dity do poślidniocho udaru sercia, do ostatnioj kapli krwi. Płody zemli były pierwszą żertwą zapekłej wojny. Rozkiszny oranży i tenisty kasztany lechli pod sokyrą nepreblaharnoho wojennoho zwyku, a pyszne kwitia ich było podoptane żołnierskima bokanczami i kińskima kopytami. Pierwszy były pohosnowany na stawlinia baraki i na opalinia. Druhym przypała smutniejsza uczast, wystelity do rochu do smerty. W jednym seli, w tisni i zdepci, lyszenoj czeres gazdi u chyszky, de sące z trudą probywało się czeres zasmarowany wykięcia, siedł muszczyna, jakomu iszło pit 30 ryk. Odityj do oficerskoho munduru, kotry soho tam halicko-ruskoho pichotnoho połku. Przed nim na stoli leżały dwa listy. Wziawszy do ruk jeden z nich, nasz oficer pryzerał się mu długo z ciekawistiu, a przy tym z niedowirjowaniem. Bo po obok stronach koperty nasijane było mnożestwo pocztowych peczatok z prerysznych miejsc wszystkich koronnych krajów austryjskiej derżawy. List tot, nycz diszał do róg adresata, wandrował, jak wydno, neobycznyma dorohamy. Pokywawszy hołową, oficer liszył się rozpeczatatyho. Tolem pizrył na pitpys, zaczudował się bars, a kiedy proczytał pierwszych paru lenijok, na joho lycy odmalowała się żalistna tucha, kotra pry kińciowych słowach listu pereminyła się w najbolestniejszą bolist. W takim stanie ducha chwatył się win druhoho listu, kotromu już się ani nie pryzerał, lem łakomo gołtał oczami słowa pisane tremtiaczą żęską ruką. Proczytawszy tot list, dołcho wzerał się do necho. Ta ostołpiły joho oczy, ne znale naszto smotriat, lem po blidym lycy moż było zdohadaty się, że duszą joho obładnuli ryżny, ciłkom sobie protyleżny poczucia. Kuknijmy spoza plecz oficyra na toty listy. W pierwszym proczytamy. Drogi panie, od czasu, kiedy lyszyli ste nas, nie małjem od was niejakoj wisty. Darmo małjem nadiju, że po szkilnych wakacjach wernete się gu nam. Bar spizno aż po kilku rokach dowidał jem się, że w prywojsku.
Nebudu opusywał dorochy, jaką ja miejsce waszego przebywania odnaszą, ale z waszej strony wszystko jedno nehardi, żeby do dnes nie odozwali się do nas. Wybaczte to cdokir człowiekowy, który was lubit i przy tym znaje, że nikoli i niczym was nie obrazył. Lublu was jak ridnu dytynu. Tołdy mali były odpłatyty się mi lubowiu syna, tym bilsze, że ostał jem sam na świti, stary syrota. Żenu Boch wziął. Sztefan, kiedy wtratył w was pewnego prowidnyka, stał się zas niepoprawnym ledaczynom i jak taki chmer w nóżdi i na czużyni. A diłka moja? Ona też chmerła dla mene. Lyszu bliższe okoliczności, żeby na nowo ne jatryty rany, kotru mi niewdiaczne diucza zadało. Choć zabyty, że małjem kolysy diłku. Jak skoro możete woste urlap i pospiszte w moi objatia, potiszcze neszczęsnoho widcia, choć z kapynkom tej lubowy, jaką lubyte swoją matir, a ja budu do smerty szczęśliwej. W sudi złożył jem testament, którym czynił was neochraniczenym naślednikom i właścicielom mojego majetku i prynymam za swojego syna. Nie odmołte, proboha, majte na mene wschlad. Lipszego ja syna nie możu maty. Ja pohlybiał soj kolysy, że was w pari z Maryczką pryhornu do swojego widciuskoho sercia. Znałem, że wy ją kochali. Ta inakże się stało. Dnes byłbym bezsowisty, kiedybym żełał, żebyste czesnym swoim imenom wkryli sorom dziewczatę. Takoj żertwy ja nie śmiju od was prosyty, wy bezsladni moim synom. Sponachlajte się z bodaj jednym słowom potiszynia, kiedy nie możete same prybyty gusło mówiciu. Michałowy Bradaczowy. Drugi list hołosył tak. Kochany brate, nie powierzysz, jak sołodko przypomnuty soj, że mam brata, który mnie zrozumie, kolejnych to syły mojej lubowy zrozumity nemich, który oprawdat mnie, kole wszystkim ja osudyly. Kotryj nie odrecze się mene, koli otec i maty się odrekli. Gu bratu lem prybicham, żeby na jego grudziach wypłakaty się w moim horiu. Syrota jem, tot, kotroho imeno w liści do tebe nie powinno się najty, okłamał mnie, a proklinaty ho moje wirne serce nehodno. Kochała jem lem raz i na jednu szalku złożyła jem wszystkie szczęścia moho życia i prochrała jem. Ne proklinaj ho i ty, probacz, jak i ja probaczyła. Mam do tebe lem jedno proszenia, żebyś wymolił dla mene probaczenia od widcia. Maty była spolechliwa, ale chmerła. A otec strochi, nie winuję ho za to tu strochist, bo sprawiedliwy win pry tym. Ja winuwata, bo samowilni leszyła jem rodytelski dim, to tchram nezakołoczenoho spokoju i tychoj lubowy. Terpeliwo znoszu stot, jaki lem żenu dosiachnuty może. Pereboliła jem wtratu lubowy toho, ale wtraty lubowy rodytelskoj ne perenesu. Mi otec przekonana jem o tym, ne odmowy z twojemu proszyniu. Najprymem ja za najniższu służnyciu, żeby lem moż było pit jednym dachom perebywaty z nim. Kiedy za twoim posrednictwom spełnyć się moje żelania, to gdy na smertni posteli wyszepcze twoje imeno wdzięczna sestra twoja.
Maryja. I na chleska to już wszystko. Jakie było odniesienie naszego heroja do tych listów, doznacie się w następnym odcinku, który możecie poczuty już w poniedziałek o godzinie 7 wieczorem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Jakbym był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów, w podręcznikach historii były taka znajomka, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają fanu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburgska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Odessy, tam, na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mrają.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosy dnes Seweryjan Kosowski.

0: Dobrý večer, vitajte drogi sluchači Radia LEM FM z tej strany Severian Kosowskiej. Witam wszystkich koło słuchania wieczorkowej audycji To Trzy Świty, kiedyż mamy na naszych zegarach takoj po 20 godzinie i to już grubsze po 20, bo przed chwilką jeszcze ste nowiny poczuli. Dnes wysyłam do was z Wrocławia, no i cóż, zapraszam na to przyjemny, nadjusza fajny, przede wszystkim horiaczy dneski wieczór z Radią LEM FM.
1: Wieczór z Radiom LEM FM.

dalsze Lemkiwskie Radio. Lem FM.

Drodzy słuchacze, witajcie po przerwie. To audycja Triświty. Dnes głosić się wam w Wrocławskie studio, a za mikrofonem Severian Kosowski. To tu formułku jeszcze raz wam przypominam, kiedyż może jak raz teper dachto do nas specjalnie douczył. Dnes 8 dzień września, to 251 dzień w roku i do końca roku lisza nam się lem 114 dni. Czas żene. Wakacje już dawno za nami. Wresen się takoj już tyż poriad nie zaczął, już do szkoły. Chodzimy, kto chodzi, tot chodzi. No, my starsi nie chodzimy, ale często nasze dzieci młodsze chodzą do szkół i my dajak też bierzemy w tym uczas. Także, drodzy słuchacze, ja wam chcę przede wszystkim teper zagrać dobrą muzykę. Dumam, że nie jest potrzeby, żebyśmy się rozgrywali, kiedyż dnes w tej Polsce kras chwila aż taka, że byśmy mogli powiedzieć, że dnes to przez chwilę maliśmy lipec, może czerwiec, aż tak griło, bodaj tu w Wrocławiu, od kaledowa z bisiduju. No ale nic, natiszmy się tym, bo nie odłucha pewno zawitać do nas już taka poriadna osin.

Wertam głowam, drogie słuchacze, drogie solenizantki i solenizanty, bo do was w persi czerdzi chciałbym się teper zwrnuty, no i pozdrawiam lamę za nowym stylem, za gregoriańskim kalendarium. Dnes 8 września swoje imieniny świadkują medżyńczym Adam, Adrian, Adrianna, Alan, Amon, Serafina, Teofil, Viola, Zynon, Maryjacy, Nestor. Kole sobie posmutrymy zaraz do naszego juliańskiego kalendaria, tak zwanego starego stylu. Tak dnes medżyńczym świadkują takie osoby jak Natalia, Adrian, Maryja, Petro, Hryc, Wiktor, Mitro, Roman i Mykołaj. Także to wszystkim dnes świadkującym solenizantkam ta solenizantam, wiernym słuchaczom Radialem FM i tym, że to przynajmniej nas czujete na mnoho i błahe lita.

od Rusina. Pozdrawuj z Lem FM. Słuchaj Lem FM. I młode Rusina ho słuchają.

Jak się macie, czy nas dobry odbieracie, czy wam dobry radia odbierają? Ja bym chciał jeszcze wam powiedzieć, że zaran mamy już oczywiście sredu, sredynu tygodnia i zaran schodzącia równo godzinie 6 rano. To te dni nam się korczą, to już chyba każdy w zrył poczuł, że kiedy rano stajecie, tak to słoneczko jednak już spizniższe schody. Zachycącia już od 19:05 minut. Znaczy się, że dołhy zaradniczniego dnia to 13 godzin i 5 minut.

jeszcze radny z Zaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

0: Wracam głową, drodzy słuchacze. Produżamy trzy świty w Radiu Lem FM. No i ważna historyczna podija, ważny podij się odbywale teper 6 września w Gorliciach, kiedyże wierny prawosławnej cerkwi przypominale praznik świaszczynu muczennika Maksyma, ale nylem toto, bo kiedy do o historyczne pizrynia, historyczny pithit na toto, co podjało się 100 roku temu, to jak raz 2026 rok jest tym rokom sotnoj ryczniki początku pierwszych powrotów lemkiu do prawosławnej Sławia. Tot ruch zaczął się dużo skorsze, bo po prawdzie to te pierwsze parochii prochodyły już w 1911 roku, tam, gdzie parochował otec Maksym Sandowicz, późniejszy świaszczynny uczennik Maksym Gorlicki. To był hrab, ale też i drugi seła Lipna, długie, nieznajowa, czorne. No a w 1926 roku od Tlewy się zaczęło i dalsze toty podii prochodyli w drugich sełach, w drugich częściach Lemkowiny. Po prawdzie to tot ruch był i w 27, i w 28 roku to detalno mamy opisane w takiej ciekawej knyżci odcia Romana Dubeca spered już paroch roku, gdzie jak raz każdą taką prawosławną parochiju tam opisano jej historię, to czy była cerkwa ocenit. To ważny historyczny podij dumom nelem dla tych lemkiów, jak sąd wierny ma prawosławnej cerkwi, ale zachałam dla naszej historii, historii Lemkowiny, żeby znać, że to nieprosta historia, często składna, często powiązana i z Terpinią. Tak, że jak raz to te podii prochodzili 6 września w Gorlickiej Katedralni Cerkwy. Było pięcioch wladyków, archiepiskopiów i jeden episkop z naszej cerkwy tu w Polsce. Dobry, drodzy słuchacze, dumam, że to tylko z takich anonsów. Oczywiście chciałbym rzeczy jeszcze, że z tego, co do niej doszło, 19 września, znaczy się nie w najbliższą sobotę, a w następną, jak raz w Tylawi, w miejscu, gdzie stojała kolysy prawosławna cerkwa, dnes tam stoi kaplicia, bude odsłużona liturgia, bude takie torżestwenne świadkowania, tak samo toj riczny ci dobry. No i dumam, że to teper już tylko, tak zapraszam was na kus muzycznej perwy.
1: Drodzy słuchacze, słuchacie Lem FM. Lem FM to twoje radio. Moje na pewno. Slawko Trochanowski.

dwiema palcami. A jak zoria za zorię, idem za wiercjami. Oj muzyki, muzyczenki, muzyki, muzyki. A muzyki popychali w smetanku jazyki. Dalia muzykę pilotu, dal muzykę sala. A muzyka jest do

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

Drodzy słuchacze, słuchatelem FM. Lem FM to twoje radio. Moje na pewno. Slavko Trahanovski.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, Lem Kiuski, hołos w twoich chorze. Lem FM.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im kształty tam zawę powieści szło imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cochanowski.

Idziemy na pierwszą dzisiejszą informację. Amerykańskie ekonomiczne embargo pokładane na Kubę zaprzeczono w periodzie od marca minionego roku do februara 2026 roku rekordne straty na komunistycznym ostrowie, które przesięgły 8 miliard dolarów. Wychodzi to z informacji publikowanej kubańską władzą, pisze agentura AFP. Szkody, które się opisują w dokumenty przekraczają minuloryczny rekord 8%, powie kubański minister zagraniczny Bruno Rodriguez Parilla. Suma nie obsahuje szkod zapryczone na energetyczną blokadę, którą Waszyngton dał w januari, ani strat zapryczone na sekundarnymi sankcjami pokładanymi na kubańskie subjekty w miesiącu maj, pojasnił minister. Blokada, nie karać władu, karać zwyczajnych ludzi w wszystkich aspektach ich żywota, powie minister. Spojeno štáty dali obchodné embargo na Kubu v roce 1962. No prezident Donald Trump od počiatku toho roku 5 dní mať ekonomičný test na toto ostrov. Havana prepisuje venu za krizu Spojeným štátom, pokiaľ Washington tvrdí, že za zlú situáciu môže kubanská vláda, ktorá nie je sposobná spravovať krajinu. Ľudia na Kuby musia vlastno akceptovať výpadok elektrik, jak i chronický nedostatok potravin i paliva. Parilla tak samo vkázal na narastnutia smrtnosti detí v dôsledku zvyšujúcich sa úsilie pro život. V roce 2018 umerali 4 deti z 1000, ale v roci 2025 išlo už o 9,9 z 1000. Minister ale volúčil ohlošenia humanitárnej kríze. Podľa šéfu rezortu diplomácii toho času neprochodiať prehovor so Spojenými štátami ani nesúť žiadne naplánované, i keď kubanské orgány i ďalšie komunikujú s úriadami na téma amerického. Кай бы ты кричал, че прошепотил.